Mama Pat Ado inside Adenta Dodowa Road Malijo Anna Adai Malijo Malijo. Okay, happy birthday, Sister Pat Ado.